Es ha común li conquista li con vos, chi cooperativas o acuiche junilex li la que he hecho, chi jabinquil. Rajlal putan sali con vos, chi najer sali calebal sali tenamit malak zapar quin culac plishkiab li poctesibal esilal jain. Li nacoxir es num sinquil con vos, chi esilal malep malak li zera, chirish li ángel li naquepanusa comunil. Anaich ki apshkush fede kobera li kyoko kuchish kambal za li kyang, za li rochochnal, za li hoho, chi kooperativas ko akwi za li kalepal, ko akyoko chish kultikan kil, put na ka taklahun li nim la saich ko lech chukere, che hunilech laesh li kanal, kawa, li asociados, asociadas, re li hoho, chi kooperativas ko akwi che hunilech laesh la holominel, laesh li sahil poyanam, laesh li kokal na ka sama cherun na tek e lech ol, chi tzolokx pan na ko yo keshke balretal, ko al humpar, yo chi numek li loklachea, a toque aquí shrapal di honal sabarquin na kuang li ritpal li ruchinyom li tsolok li na kebanu o kanak na kapoklechol pen teri la kui chi chabil chi shponil li tenebambil sale bench manak li gauresin li tsolok an cual ángel ru cual chabil sali conjo chi cooperativa sali jalan jalan chi kalepal o na kenau la esh na kui la o ingata ka gauresiqe Mare to Juan Kli Nale, Juan Tik Angel Tach, Ahtok Chikush Banunkil, Malah, Makahui Toruk Chi Ten Ank, Re Lisinkil Chubek, Li Kakun Kapal, Li Kakooperativa, Huakuit, Li Katenamit, Okam Nak Kakehun Li Nim Lasaich Oleh Chukere, Ren Kemaklech Ol, Chi Tzolok, Chi Chapil, Kial, Inka Chikikiri Honan Nakana, Ren Terak, Inka Nakanao, Akial, aru rakal malaktasal itzolok yo kishishpanu kil makana shkihan kakwinak kyo maklech olsh manna kona kenawa kwinak maka junta li chiap li rakro renak la at li poyanam tatru kakwit chitzolok karo narash kiebal hainak kwi shko bayak la kutan maka li chahkilal kwi lat tokwan chaku kwan zalaj kol shkawre sinkila kwip shkebal bayak shteram la zolepal kwan chapil kuchikan porque coches curtican kil ana ten ante renato kaushlak chichabil renak te liqa kuchi coches bonili la le